0: a quién tenemos por acá. Tenemos audio. Vamos, tírenme los audios, mi querido Tutito. Los audios, queremos los audios. ¡Aló! Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Les estoy mandando un saludo de acá de San Felipe, desde San Felipe el Chiquitito. Les mando un saludo a mi padre Jaime, que estamos trabajando aquí, haciendo un cobertizo.
0: ¿Ya?
1: Mira, pues él quiere una canción antigua de American Sound.
0: ¿Ya?
1: Cuídense, okay. Bendiciones para todos. Una gran escucha su música.
0: Gracias, mi gracias. Strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike, strike